biegnę wody, krzywienny z mec, krzywienny z mec. Nie znam ona gdę policję, zawsze w rukawach policję, prosto słomy dier, prosto słomy dier. Prosto mam dzisiaj sił, barwa wraca na kości, za